0: Końcem września setki Polaków pracujących w Erfurcie stracą pracę.
1: W ostatnim roku liczba takich przypadków zwiększyła się w praktyce naszej poradni.
0: Mówi Monika Fijarczyk, doradczyni z Arbeit und Leben, ekspertka prawa pracy, która na co dzień pracuje z osobami z Polski zatrudnionymi w Niemczech. W poprzednim podcaście Kosmo po polsku razem z Dorianem Krzysztoniem opowiadaliśmy historię zamknięcia centrum logistycznego Zalando w Erfurcie, w którym pracuje około 500 Polaków. Serdecznie zachęcam Cię do odsłuchania tej rozmowy. Tutaj krótki fragment.
2: Wszystkie osoby zostaną zwolnione, dlatego bardzo ważne jest, aby w każdej firmie była naprawdę rada zakładowa, bo wtedy można walczyć o plan socjalny, o różne inne kwestie, czy to przenoszenia pracowników do innych zakładów, czy kwalifikacji, spółki transferowe i tak dalej. I mamy naprawdę porządny plan socjalny i myślę, że większość pracowników jest bardzo, bardzo zadowolona.
0: Dziś historię zwolnienia kilku tysięcy osób przełożymy na konkretne pytania prawne. Co robić, gdy przychodzi wypowiedzenie? Czym różni się ono od ugodowego Aufhebungsvertrag? Jakie prawa mają osoby zatrudnione przez Agencję Pracy Tymczasowej? Co naprawdę oznacza plan socjalny przy masowych zwolnieniach i gdzie

0: szukać pomocy po polsku, zanim cokolwiek podpiszemy. Moją gościnią jest Monika Fijarczyk, specjalistka od niemieckiego prawa pracy z poradni Arbeit und Leben, która od lat siedzi po tej samej stronie stołu, co pracownicy. Spotkałam się z nią w poradni w Berlinie. Ja nazywam się Monika Sędzierska, a teraz już zaczynamy.
1: Kosmo po polsku.
2: Czy takie masowe zwolnienia w ostatnim czasie pojawiają się częściej niż kiedyś w pani pracy?
3: Tak, obserwujemy faktycznie, może w ostatnim roku, że liczba takich przypadków zwiększyła się w praktyce naszej poradni. Obserwujemy z jednej strony, że wiele firm próbuje zredukować personel, czy to składając im wypowiedzenia, czy to też proponując rozwiązanie umowy za porozumienie stron, czyli w taki łagodniejszy sposób próbuje się zredukować personel. Również w Berlinie mamy przypadki, kiedy duże zakłady pracy, w których Polacy byli zatrudnieni od wielu lat, zostają zamknięte i albo już do tego doszło, albo na przykład dostajemy informację o planowanym zamknięciu zakładu jeszcze w tym roku. To negatywne zjawisko dotyczy różnych gałęzi gospodarczych. Były to duże zakłady spożywcze, były to również ośrodki zajmujące się branżą bardziej technologiczną, czyli bardzo, bardzo, bardzo różne branże.
2: Pretekstem do rozmowy jest zamknięcie centrum logistycznego Zalando w Erfurcie, gdzie zatrudnionych jest około 500 Polaków i to jest ogromna liczba, dlatego myślę, że warto, żebyśmy porozmawiały właśnie o tej grupie, czyli o Polakach pracujących w Niemczech. Takie pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, czy Polacy mają dokładnie takie same prawa jak niemieccy pracownicy właśnie w takich sytuacjach?
3: Jak najbardziej, oczywiście narodowość nie może, czy kraj pochodzenia, czy kraj przynależności obywatelskiej nie ma, oczywiście nie ma prawa mieć jakiegokolwiek wpływu na prawa pracownicze. Polacy muszą być dokładnie tak samo traktowani jak pracownicy z innych krajów, jeżeli oczywiście mają taką samą umowę i taką samą podstawę zatrudnienia. Tutaj mam na myśli osoby, które w Zalando były zatrudnione przez Agencję Pracy Tymczasowej i tak naprawdę nie były pracownikami tej firmy, ale jedynie miały zlecenie, a ich pracodawcą nie było Zalando, tylko Agencję Pracy Tymczasowej. Tutaj oczywiście warunki zakończenia takiego zatrudnienia wyglądają inaczej.
2: Dostajemy wypowiedzenie z pracy w Niemczech. I co jest tą pierwszą rzeczą, która powinna nam przyjść do głowy?
3: No przede wszystkim należy działać szybko, ponieważ terminy na ewentualne odwołanie od takiego wypowiedzenia są krótkie. Mamy na to jedynie 3 tygodnie, aby sprawa trafiła do sądu pracy i dlatego niezwykle ważna jest szybka konsultacja. Żeby taka konsultacja przebiegła prawidłowo, ważna jest całość dokumentacji. Mamy tutaj takie doświadczenia, zwłaszcza osoby, które przez wiele lat pracowały w danym przedsiębiorstwie, dostawały umowę o pracę, później dochodziły różne aneksy. Często mają zastosowanie układy zbiorowe, czyli taryfy, verträge i bardzo ważne jest, żeby być dobrze przygotowanym na konsultacje i znaleźć te wszystkie dokumenty, które regulują stosunek pracy, ponieważ jest to ważne. I tutaj polecam oczywiście konsultacje dla osób, zwłaszcza które są członkami związków zawodowych, mają ten ogromny plus, że mogą w każdej chwili skorzystać z bardzo profesjonalnego doradztwa związków branżowych, przedstawicieli związków branżowych. Na pewno są też słuchacze, którzy mają ubezpieczenie prawne i wtedy jak najszybciej należy skontaktować się z adwokatem, najlepiej Fachanwalt für Arbeitsrecht, czyli specjalista z tej dziedziny. Ale są też nasze poradnie, do których można się skierować bez ubezpieczenia prawnego. Jesteśmy w zasadzie dla wszystkich osób, zwłaszcza w takich branżach jak logistyka, jak najbardziej jesteśmy do dyspozycji. Tutaj on mówiąc o naszych poradniach, mam na myśli poradnie sieci Arbeit und Leben, ale także Faire Mobilität, czy w przypadku osób z innych krajów Faire Integration.
2: No tak, ale jeżeli zdarzy się, że dostaniemy taki dokument, możemy nie zrozumieć, czego on tak naprawdę dotyczy, bo może być na przykład słowo Kündigung albo Änderungskündigung albo Aufhebungsvertrag. Jak w prostych słowach moglibyśmy wyjaśnić różnicę między tymi formami wypowiedzenia, które są najbardziej ryzykowne dla pracownika?
3: Rzeczywiście to są trzy różne rzeczy ukierunkowane na trzy różne rozwinięcia sytuacji, jeżeli można tak powiedzieć, i na pewno nie powinniśmy nic podpisywać, zwłaszcza jeżeli pani mówi, że mamy sytuację taką, że dostajemy dokument, którego nie znamy ani treści, ani skutków prawnych. Nie powinniśmy ufać ślepo pracodawcy, tylko powinniśmy przed podpisaniem, każdy pracownik ma prawo zapoznać się w spokoju z treścią tego dokumentu, skonsultować się prawnie i później ewentualnie podpisać taki dokument. Wspomniała pani Kündigung. Kündigung jest to jednostronna czynność, musi nastąpić na piśmie, to jednostronna decyzja, w tym akurat w przypadku, o którym rozmawiamy, pracodawcy, o zakończeniu stosunku pracy. I warto pamiętać o tym, że musi ona nastąpić w formie pisemnej, czyli nie może być to e-mail, nie może być to faks. Jest ważna z momentem doręczenia, czyli przedstawienia pracownikowi w takiej formie, że będzie mógł zapoznać się z treścią tego dokumentu. Musi być oczywiście podpis osoby, która jest upoważniona do złożenia takiego wypowiedzenia, i data. I co jest ważne? Dla ważności takiego wypowiedzenia pracodawca nie potrzebuje naszego podpisu. Czyli bardzo ostrzegam przed tym, żeby zbyt szybko podpisywać taki dokument, bo w zależności od sformułowania nie wiem do końca, czy z czym się tym samym zgadzamy. Wspomniała pani o Änderungskündigung, czyli wypowiedzenie zmieniające, i cel tego wypowiedzenia jest całkiem inny niż zwykłego wypowiedzenia, ponieważ nie chodzi w tym przypadku o zakończenie umowy o pracę, ale o zmianę warunków zatrudnienia. W wypowiedzeniu zmieniającym pracodawca proponuje nam nowe warunki pracy i jednocześnie zastrzega, że jeżeli nie zgodzimy się na nie w określonym czasie, to wypowiada stosunek pracy. I bardzo często na przykład, jeżeli chodzi o redukcję czasu pracy, stosowana jest właśnie taka droga zmiany umowy o pracę. I pracownik może na to zareagować na trzy sposoby. Tak? Po pierwsze, jeżeli nie chce tam pracować, być może akurat to pasuje, przyjmuje to wypowiedzenie, nie przyjmuje nowych warunków pracy, czy składa sprzeciw od warunków pracy, nowych warunków zatrudnienia, w zależności od sformułowania. Jeżeli zgadza się na nowe warunki pracy, to oczywiście przyjmuje te nowe warunki pracy w określonym terminie, musi to potwierdzić u pracodawcy. Ale taka opcja najkorzystniejsza w praktyce, trzecia opcja, jeżeli chcemy zachować miejsce pracy i najchętniej na tych starych warunkach, ale w ostateczności możemy sobie wyobrazić kontynuację pracy także na nowych warunkach, wtedy należy przyjąć nowe warunki zatrudnienia przy zastrzeżeniu, że sprawa zostanie zbadana przez sąd i jednocześnie skierować sprawę do sądu pracy, który sprawdzi, czy rzeczywiście jest po stronie pracodawcy taka ekonomiczna konieczność zredukowania czasu pracy. Bardzo często będzie ten wynik prowadził do tego, że takiej konieczności nie było i jeżeli rzeczywiście nawet taka konieczność istnieje, niekoniecznie musi to dotyczyć określonej osoby w firmie. Także to są opcje przy Änderungskündigung. I wspomniała pani też o Aufhebungsvertrag i w zasadzie to nie jest wypowiedzenie, to jest umowa między stronami. Umowa między pracodawcą i pracownikiem, że zgodnie kończą istniejący, łączący ich stosunek pracy. I jest to bardzo ryzykowne dla pracownika, ponieważ wiąże się to z reguły z tym, że z sankcjami w urzędzie pracy. Tak? Pierwsze 3 miesiące zasiłku dla bezrobotnych z reguły po podpisaniu takiego Aufhebungsvertrag są nam zabierane, ponieważ dobrowolnie, bez ważnego powodu, najczęściej zrezygnowaliśmy sami z tej umowy o pracę. Dlatego należy być bardzo ostrożnym. Czasami jest to korzystne, zwłaszcza jeżeli pracodawca proponuje w tym Aufhebungsvertrag korzystną odprawę. Odprawa, która jest wyższa niż to, co dostalibyśmy przeciętnie. Wtedy można to oczywiście rozważyć, ale w każdym przypadku zalecałabym wcześniej konsultację prawniczą, bo jest wiele okoliczności, w których podpisanie takiej umowy nie musi prowadzić do sankcji w Urzędzie Pracy, ale musi być to w prawidłowy sposób sformułowane.
2: Wspomniała Pani o tym, że wielu Polaków w Niemczech pracujących w różnych zakładach, takich jak na przykład centra logistyczne czy fabryki, jest zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej. Jakie wobec tego prawa mają ci pracownicy i czym różni się to od zatrudnienia już przez konkretny zakład?
3: Przede wszystkim należałoby może wyjaśnić, że pracownicy tymczasowi mają swoich pracodawców. Nie jest zakład pracy, w którym wykonują pracę, czyli zakład użytkownik, tylko mają pracodawcę, mają agencję pracy tymczasowej, której zadaniem jest znajdywanie dla nich różnych miejsc pracy. I co do zasady, ta grupa pracownicza powinna mieć równe prawa z pracownikami w danym zakładzie pracy. Tak na przykład mają prawo do równego takiego samego wynagrodzenia, czyli tak zwany equal pay, chyba że agencja pracy tymczasowej stosuje układy zbiorowe. W takich okolicznościach na okres do 9 miesięcy to wynagrodzenie może różnić się od wynagrodzenia pracowników stałych. Tak? Poza tym warto pamiętać o tym, że pracownicy tymczasowi nie mogą być na stałe zatrudnieni w takim zakładzie pracy, który korzysta z ich pracy. Mogą pracować nim maksymalnie przez okres 18 miesięcy i po tym czasie mają prawo, jeżeli stosunek pracy będzie kontynuowany, mają prawo, ażeby być zatrudnieni bezpośrednio w tym zakładzie, gdzie faktycznie pracę wykonują. No ale to jest sytuacja czysto teoretyczna, na przykład takie, że mamy taką sytuację jak masowe redukcje czy zamknięcie zakładu pracy, wtedy po prostu dla pracowników tymczasowych ich zlecenie kończy się. Tutaj mają firmy między sobą krótkie terminy wypowiedzenia i w zasadzie pracownik może w krótkim czasie, bez żadnej odprawy, bez żadnych dodatkowych praw, zakończyć swoje zlecenie w danym zakładzie pracy. Natomiast ci pracownicy, którzy są zatrudnieni w głównym zakładzie pracy, który jest zamykany, mają z reguły, czy bardzo często, radę zakładową, tak jak w przypadku Zalando, która ma określone prawa, walczy dla swoich pracowników o to, o socjalplan, czyli plan socjalny, który zwiąże się z rekompensatą finansową za utracone miejsce pracy i tych praw pracownicy tymczasowi nie mają. Wprawdzie oni nie tracą pracy, agencja pracy tymczasowej również za nich odpowiada, no ale niestety często kończy się to też dla nich wypowiedzeniami.
2: To może powiedzmy troszeczkę więcej na temat planu socjalnego z punktu widzenia prawa. Z czego składa się taki plan? Jakie typowe świadczenia może przewidywać i czego z kolei nie reguluje na przykład?
3: Tak jak wspomniałam, plan socjalny jest to porozumienie, wiążące porozumienie między pracodawcą i przedstawicielami pracowników. Z reguły dotyczy ono sytuacji, które zmian w zakładzie pracy, najczęściej rzeczywiście zamknięcia zakładu pracy. Co może w takich sytuacjach rada zakładowa osiągnąć dla swoich pracowników? Często terminy wypowiedzenia na przykład zostają wydłużone. Tym samym pracownik dostaje więcej czasu na szukanie pracy, pozostaje w zatrudnieniu przez dłuższy okres czasu. Typowa zaleta planu socjalnego są to odprawy, czyli odszkodowanie za utracone miejsce pracy. W tych przypadkach, kiedy nie ma rady zakładowej, nie ma planu socjalnego, każdy musiałby indywidualnie pójść do sądu pracy i próbować wynegocjować dla siebie swoją własną odprawę. Tutaj mamy po naszej stronie radę zakładową, często przy wsparciu związków zawodowych, którzy dla wszystkich pracowników negocjują takie warunki zakończenia pracy. Mogą być one różne w zależności od stażu, od wieku pracowników, ale oczywiście stara się tutaj zachować zasady jakiejś sprawiedliwości między pracownikami. Bywa tak, że są możliwości na przykład dokształcania się, możliwości zrobienia kursów. Czasami są oferty dla części pracownika podjęcia innej pracy w innej miejscowości dla tego pracodawcy. Generalnie chodzi o to, żeby zminimalizować negatywne skutki finansowe utraty miejsca pracy.
2: Miałyśmy tutaj przykład Zalando, w którym rada zakładowa działała i działa prężnie. Akurat mój rozmówca Dorian Krzysztoń był jednym z członków tej rady, ale w jej skład wchodzili również inni Polacy. I mamy przykłady też innych dużych fabryk, dużych zakładów, w których są rady zakładowe i również z reprezentacją polską. Dlaczego tak dużą rolę w Niemczech odgrywają rady zakładowe?
3: Generalnie rady zakładowe, obok członkostwa w związkach zawodowych i obok kontroli, które powinny mieć miejsce w sektorze prawa pracy, są w ogóle podstawą ochrony prawa pracowniczych, prawa pracowników w Niemczech. Tak? Dlatego, zwłaszcza jeżeli szukamy pracy i szukamy nowych pracodawców, warto na to spojrzeć, co to jest za zakład pracy, czy w tym zakładzie jest rada zakładowa. To jest silna reprezentacja pracowników, która jest w wielu okolicznościach niezastąpiona. Jeżeli mówimy tutaj właśnie o zamknięciu zakładu pracy, gdyby w Zalando nie było rady zakładowej, pracownicy samodzielnie nie mieliby prawa, czyli nie ma podstawy prawnej, żeby negocjować taki plan socjalny. Oczywiście pracodawca mógłby dobrowolnie przedstawić taki plan, ale tutaj mamy bardzo silny mechanizm, który mówi o tym, że rada zakładowa i pracodawca jest zobowiązany negocjować z radą zakładową właśnie plan socjalny dla pracowników. Są różne inne etapy tego. Rada zakładowa na przykład ma prawo być poinformowana w zasadzie od pierwszego etapu, od momentu, kiedy pracodawca już planuje zmiany w zakładzie pracy, takie jak zamknięcie zakładu czy redukcja etatów, jest zobowiązane o tym radę zakładową poinformować. Rada zakładowa ma prawo do swoich własnych propozycji, do negocjowania. Oczywiście pewnych decyzji ekonomicznych pracodawcy i tak nie może zatrzymać, ale od początku czuwa na tym. I z tego co widzimy, w zakładach, w których nie ma rady zakładowej, często są pracownicy zaskoczeni tą informacją o zamknięciu czy o wypowiedzeniach, tak? Czasem przychodzą do mnie bardzo zaniepokojone osoby, ponieważ krążą jakieś plotki w firmie, ale pracodawca nie udziela kompletnych informacji, nie ma takiej podstawy, żeby uzyskać na czas informacje. Często dowiadują się o tym pracownicy dopiero, kiedy zostanie im przedstawione wypowiedzenie czy propozycja rozwiązania umowy o pracę. Dlatego tak ważne są rady zakładowe. Dlatego ważne jest też, zauważyłam w poradni, że wiele osób, które pracuje w większych zakładach pracy, w ogóle nie wie, co to jest rada zakładowa Betriebsrat. Nie wie, jak się z nimi skontaktować. Tak? I jest super, że mamy coraz więcej Polaków właśnie w radach zakładowych niemieckich, bo to otwiera szansę dla innych osób z Polski, które tam pracują, żeby dowiedzieć się o tym, że jest taka instytucja, jakie są jej role, żeby bardziej być zaangażowanym w taką demokratyczną strukturę zakładową.
2: Na jakie odprawy mogą liczyć osoby zwalniane z zakładów w Niemczech? Jakie są poziomy odpraw w różnych branżach? Kiedy jest realne na przykład przekroczenie tego progu standardu?
3: Przede wszystkim myślę, że warto powiedzieć, że odprawy nie są wypłacane automatycznie po wypowiedzeniu umowy o pracę. W tych zakładach, w których tak jak w Zalando mamy radę zakładową, tak jak już wspomnieliśmy, w ramach planu socjalnego takie odprawy są planowane i negocjowane dla pracowników. W sytuacji, kiedy nie ma rady zakładowej i każdy pracownik reprezentuje się sam, w optymalnej sytuacji z adwokatem związkowym lub generalnie ze specjalistą od prawa pracy, wtedy odprawa jest wypłacona z reguły jako rezultat postępowania odwoławczego przed sądem pracy. I tutaj jest taka średnia przyjęta przez orzecznictwo sądowe. Za każdy rozpoczęty rok zatrudnienia przysługuje odprawa w wysokości połowy miesięcznego wynagrodzenia brutto. Przy czym jest to też przez orzecznictwo zmienione. W niektórych przypadkach, w zależności od wieku, można uzyskać wyższą odprawę w wysokości 1 czy nawet 1,5 miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy rok przynależności do zakładu do pracy. Ale tutaj nie ma takich sztywnych granic. To naprawdę bardzo dużo zależy od tego, jak bardzo firma nie chce, żeby pracownik wrócił do pracy, jakie ma możliwości finansowe. Tak? Tutaj w takich branżach bardzo lukratywnych, gdzie mówimy o wielkich przedsiębiorstwach, na przykład z branży IT, w których również mieliśmy do czynienia z falą zwolnień w ostatnim roku. W zasadzie sky is the limit, nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o wysokość odpraw. Tak? Czyli na pewno nie należy być, w zależności od tego, jak tą sprawę załatwiamy. Tak? Jeżeli rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że nie mamy żadnego prawa do tego, żadnego wsparcia przed sądem pracy i samodzielnie negocjujemy takie odprawy, na przykład podczas pierwszego terminu ugodowego w sądzie pracy, na pewno nie należy być zbyt skromnym i zacząć negocjacje od kwoty powyżej pół miesięcznego wynagrodzenia brutto. I co jeszcze warto powiedzieć o odprawach? Od odpraw nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. I odprawy są wprawdzie opodatkowane, ale jest też możliwość w ramach rozliczenia podatkowego rocznego skorzystać z pewnych ulg podatkowych, czyli to brutto, które uzyskujemy z odprawy, to jest takie lepsze brutto niż to, jakim podlega normalne wynagrodzenie.
2: Czy widzi Pani jakieś błędy, na przykład u Polaków w Niemczech, którzy się do Pani zgłaszają, kiedy właśnie tracą pracę? Jak ratować wtedy sytuację?
3: Rzeczywiście często się zdarza, że pracownicy podpisują dokumenty, których treści nie rozumieją i na przykład okazuje się, że podpisali wcale nie potwierdzili otrzymanie wypowiedzenia, tylko podpisują rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, z czym związane są dla nich negatywne konsekwencje. Czyli bardzo proszę uważać na to, co podpisujemy i pamiętać o tym, że tak naprawdę w przypadku wypowiedzenia mamy odebrać to pismo, a pracodawca nie potrzebuje do ważności takiego wypowiedzenia naszego podpisu. Po drugie, myślę, że błędem jest brak reakcji. Wiele osób, nie wiem, czy załamuje się, czy nie wierzy w to, że może skutecznie odwołać się od takiego wypowiedzenia. Wydaje mi się, że nie mają szans, że to jest wszystko zbyt trudne, zbyt drogie. Jako Polacy w ogóle sobie tutaj nie poradzą. A najczęściej w większości spraw udaje się coś uzyskać. Dlatego koniecznie trzeba działać i szukać pomocy jak najszybciej. I może trzecia taka dosyć nietypowa sytuacja, która występuje, ale też zakwalifikowałabym ją jako błędną, to jest pójście na zwolnienie lekarskie. Wiele osób jest przekonanych, że jeżeli jeszcze szybko, czy po złożeniu wypowiedzenia, czy tuż przed nim pójdzie na zwolnienie lekarskie, to zablokuje pracodawcy możliwość złożenia wypowiedzenia. W innych systemach prawnych, między innymi w Polsce, rzeczywiście jest tak, że pracownik, który jest na zwolnieniu lekarskim, może być zwolniony. W Niemczech to nie obowiązuje. Dodatkowo mamy ten problem, że jeżeli pracownik zaraz po otrzymaniu wypowiedzenia pójdzie na zwolnienie lekarskie, to pracodawca ma prawo podważyć w związku z aktualnym orzecznictwem sądowym ważność czy autentyczność takiego zwolnienia lekarskiego i odmówić wypłaty wynagrodzenia za czas choroby. Wszystko staje się tutaj bardziej skomplikowane, także jeżeli nie jesteśmy ciężko chorzy, radziłabym pozostać w pracy i szukać rozwiązań z pomocą specjalistów.
2: Dziękuję bardzo za te wszystkie cenne porady.
3: Proszę bardzo, dziękuję Pani.
2: Gościnią Kosmo po polsku była ekspertka prawa pracy w Niemczech Monika Fijarczyk z poradni Arbeit und Leben w Berlinie. Jeśli chcesz wrócić do tej rozmowy albo podać ją dalej osobom pracującym w Niemczech, subskrybuj Kosmo po polsku w ARD Sounds, na Spotify i Apple Podcast i koniecznie obserwuj nas na Facebooku Kosmo po polsku. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków, w których oswajamy niemiecką codzienność. Ja nazywam się Monika Sędzierska i dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Kosmo po polsku.